Zresztą daje meni otac, meni te dobi. Nie ona, twojego, a dziś meni. Nie ma, nie ma, nie ma.